0: patrzeją na tebe.
1: Nie czuję
0: jałkę, czujesz mi jałkę, serca zaplacze.